0: Ja, poszło Hanan.
1: Hanan, że bukur.
0: Ja poszło w ty.
2: O, Belladonna.
0: Fajl, a mu da się kudy inci kanon, brat?
2: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Klab FM, Kaperadion.